0: casi se te quitaría. A ti, por más guarda. Che, ča ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
1: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, da ne uzeti. Ajde. Ajde. Ajde.